0: Halo, zdrona, no.
1: Kupujemy, Roso.
2: Najpierw
1: my kosztowy mi ciebie, co? Najpierw mi ciebie, co?